This music for Ciro and Paola. No fun. Nice baby. No co, co nie Elunia? Tylko nasze niestety będzie białe.

także kochanie, tobie również dziękuję, buźka dla ciebie i serducho również. Grazie micione Dina, Baby, Nico, Kami. Grazie Paola, Ciro, Felix, Alize, Dekrau, Fenice, Andika, Marika, Libi, Azurra, Antoni.